0: Yekom.
1: Adia emprum.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yekom. Sister ukasa dodo. Ukasa dodo. Ukasa too much. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukrupu adwuma obedrufie tokwasa no. Wokwa entokwasa no. Meme dan tokwa, ifiela ntokwa, edwada, bemene ni nyi ofie ho. Sɛ wukuru yɛ kɔwinhyɛ ne kura na ɛno nkyerɛ sɛ ne bɛma yɛ awurade agye afiri ne nsɛm o ɛkwan a waa wobɛfa so a wo ne ne bɛtena no ɛna bɛma no agya nsa wie ɛna ɔbɛma no agya nsa wie nhyɛkɛ awurade wodeɛ toa so ne yɛnka wie yɛwie yɛaba ho
1: ɛno na ne boa yɛ den onyankopɔn
0: ɛno na ne boa yɛ den wɔadom onyankopɔn anim
1: na saa na tete kronkron a
0: saa na tete no kronkron no ɛmaa kronkron a
1: ɔde wɔn ho too onyankopɔn
0: ɔde wɔn ho too onyankopɔn asɛm no so no